0: tajnej, ty nie widzisz! Nie widzisz skład! Nie widzisz oczy! Proszę pani! Czekaj, on jest sefa!
1: Czekaj, on jest Ariel! Hor! Ariel! Hor! A stary, ty się potente! Tyle stoi!
0: Oj, będzie mój królowo! Oj, oj, oj, oj! Oj, oj, oj! Czekaj, on!
1: Gory na wola!
0: Przesejciu!
1: Zejciu, ojcie!
0: Hor, pani! Ej,